0: Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a European Radio weboldalán.
1: Imagínate la situación. Empieza una semana bastante ajetreada. Tú lo tienes todo organizado. Has planificado las comidas, fijado tu presupuesto y comprado todo lo necesario. Bueno, casi todo lo necesario, porque hay algo que no has tenido en cuenta. Productos menstruales. Su uso no es opcional, no son baratos ni siempre fáciles de conseguir. Acceder a ellos en Europa supone una lucha mensual para millones de mujeres, niñas y personas que menstruan. Y eso es la pobreza menstrual. Es el acceso insuficiente a productos e instalaciones para la higiene menstrual. Y aunque pueda parecer un problema personal, en realidad es un tema mucho más complejo. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este episodio descubriremos qué hace la UE para combatir la pobreza menstrual. La pobreza menstrual o pobreza del periodo es la falta de acceso a una protección menstrual segura y asequible, instalaciones sanitarias e información sobre el tema. Se trata de un problema grave, a menudo oculto, que afecta a 1 de cada 10 personas menstruantes en la UE. Afecta principalmente a mujeres y jóvenes en hogares de bajos ingresos, personas sin hogar, personas refugiadas, personas con discapacidad y personas transgénero, no binarias e intersexuales que menstruan. La pandemia de COVID-19 empeoró todavía más esta situación. Los confinamientos y las restricciones de movimiento perturbaron las cadenas de suministro, lo que provocó escasez de productos menstruales en algunas zonas. Un aspecto de la pobreza menstrual que a menudo se pasa por alto es su impacto ambiental. La mayoría de las compresas higiénicas contienen hasta un 90% de plástico, lo que significa que pueden tardar entre 500 y 800 años en biodegradarse. Los tampones incluyen a menudo aplicadores de plástico y, a veces, vienen en envolturas de plástico individuales. La producción de plástico aparejada y la eliminación inadecuada de los productos menstruales desechables convencionales están creando contaminación y llenando los vertederos. Otro tema importante relacionado con la pobreza menstrual son los impuestos. En la Unión no se aplica un IVA uniforme a los productos menstruales. Muchos países gravan con impuestos elevados los productos menstruales, tratándolos como artículos de lujo en vez de como artículos sanitarios esenciales. Esto se conoce como el impuesto a los tampones. En 2022, la UE modificó la directiva sobre el IVA para permitir a los Estados miembros reducir o eliminar este impuesto de los productos de higiene menstrual. Antes de esta reforma, el tipo mínimo de IVA aplicable era del 5%. La reforma ha permitido a los gobiernos nacionales reclasificar los productos de higiene menstrual como artículos esenciales y no como artículos de lujo. Pero, aunque ahora la directiva del IVA permita no gravar los productos menstruales, no obliga a los países a hacerlo. Por lo tanto, dado que muchos países están quedando atrás en sus esfuerzos por reducir el coste de los productos menstruales, las personas más vulnerables siguen pasando apuros. Aunque la pobreza menstrual no es una prioridad explícita en los programas de financiación de la Unión Europea, algunos fondos apoyan indirectamente iniciativas relacionadas con este tema. El programa Erasmus Plus, por ejemplo, ha financiado proyectos como Empowerment Through Menstrual Health Education, empoderamiento a través de la educación para la salud menstrual. En este proyecto participan organizaciones de Lituania, Polonia y España. Su objetivo principal es compartir experiencias y métodos de trabajo con gente joven en riesgo de exclusión o con discapacidad. Además, busca explicar la exclusión menstrual, promover la salud ginecológica y crear campañas sociales eficaces. Programas como este tienen un impacto real y práctico, pero siguen siendo iniciativas aisladas y no forman parte de un plan específico a escala europea que combata la pobreza menstrual. El Parlamento Europeo está dando un paso adelante a la hora de reconocer la pobreza menstrual como un obstáculo para la igualdad de género y la plena participación en la vida social y económica. Su postura al respecto quedó muy clara en la resolución que aprobó en 2021. En primer lugar, instó a los Estados miembros a abordar la pobreza menstrual garantizando que las personas que lo necesiten tengan acceso gratuito a productos de higiene menstrual. En segundo lugar, criticó el impuesto a los tampones y alentó a todos los países de la UE a aplicar tipos de IVA reducidos o nulos a los productos menstruales en virtud de la directiva sobre el IVA. La pobreza menstrual también se abordó en las instituciones de la UE durante la sesión plenaria de febrero de 2026, cuando el Parlamento Europeo aprobó su informe sobre el desarrollo de una nueva estrategia contra la pobreza. El texto alude a la pobreza menstrual, siguiendo las propuestas presentadas por la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento. Esta votación supone un paso más a la hora de reconocer que el acceso a productos e instalaciones para la higiene menstrual forma parte de la lucha global de la UE contra la pobreza y la exclusión social. La pobreza menstrual no es un mero problema personal. Es cuestión de igualdad de género, salud y dignidad. Cuando alguien tiene que faltar a la escuela o al trabajo por no poder gestionar su menstruación de forma adecuada, salimos perdiendo todos. El Parlamento Europeo ha incluido esta cuestión en la agenda política, pero un cambio real exige tomar medidas a nivel europeo, nacional y local. Este podcast es una producción del Parlamento Europeo.
2: Čas je za volitve. Več milijonov evropejcev bo letos med 6. in 9. junijem glasovalo na evropskih volitvah in tako so oblikovalo prihodnost Evropske unije. Evropski parlament je edini neposredno izvoljeni organ Evropske unije. Te volitve pa so eden največjih demokratičnih dogodkov na svetu. V tem podcastu bomo podrobno gled vzeli prihajajoče volitve v Evropski parlament. Tokrat bomo razpravljali o volilnem sistemu. Evropski državljani vsakih 5 let volijo poslance, ki jih bodo zastopali v Evropskem parlamentu. Novo izvoljenih poslancev bo letos 720, kar je 15 več kot doslej. Vsaki državi pripada različno število poslancev, ki se določi po načelu upadajoče sorazmernosti. Države z večjim številom prebivalcev imajo več poslancev, saj ti poslanci predstavljajo tudi več ljudi kot poslanci iz manjše države. Posamezna država ima lahko najmanj 6 in največ 96 poslancev. Volilni postopek za evropske volitve se med državami članicami nekoliko razlikuje. Osnovna načela pa so enaka. V nekaterih državah članicah volivci lahko glasujejo za politično stranko, posamezne kandidate ali oboje. Za evropske volitve velja sistem sorazmerne zastopanosti. Kar pomeni, da je število sedežev, ki jih stranka dobi v Evropskem parlamentu, v neposrednem sorazmerju številom glasov, ki jih je prejela. Kdo pa lahko glasuje? Da bi se lahko udeležili evropskih volitev, morate biti državljani države članice in biti dovolj stari, da lahko volite v svoji državi. V večini držav članic lahko volite, ko dopolnite 18 let. Avstrijci, Belgijci, Nemci in Maltežani lahko volijo od 16. leta starosti, Grki pa od 17. Poleg tega imajo državljani Unije, ki živijo v drugi državi članici, pravico voliti v matični državi ali pa v državi prebivališča, vendar le na enem mestu. Kako torej poteka glasovanje na evropskih volitvah? Na volišču boste dobili seznam političnih strank in njihovih kandidatov. Nato boste izbrali in označili stranko, za katero želite glasovati. Pri tem se morate zavedati, da z glasovanjem za določeno stranko posredno prispevate k izbiri evropskih poslancev iz te stranke. Stranke namreč predhodno določijo vrstni red kandidatov, ki bodo odšli v parlament glede na število glasov, ki jih prejme celotna stranka. V nekaterih državah pa lahko glasujete za vnaprej izbrano listo ali za posamezne kandidate na listi. Po zaprtju volišč se preštejejo glasovi. In na podlagi deleža glasov, ki ga je posamezna stranka prejela, se določi tudi delež sedežev, ki jih bo imela v Evropskem parlamentu. Tako lahko zagotovimo, da so vse politične stranke zastopane sorazmerno stopnjo podpore, ki so jim jo izkazali volivci. Z glasovanjem lahko odločate, kateri evropski poslanci vas bodo zastopali pri pripravi novih zakonov, pa tudi posredno vplivate na izbor evropskih komisarjev. Te odločitve bodo vplivale na vsakodnevno življenje vas in vseh drugih evropskih državljanov. Demokracija ni samoumevna, je skupni dosežek in s tem tudi skupna odgovornost. V njej moramo sodelovati vsi. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
3: Перше травня 2004 року стало історичним поворотним моментом для 10 країн у самому серці Європи. Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина і Чехія приєдналися до родини ЄС. Це був момент святкування, єдності і безмежних можливостей. Давайте детальніше розглянемо цю знакову подію. Європейський Союз декілька разів розширювався протягом своєї історії, коли вступали нові держави-члени. 2004 року відбулося найбільше розширення Європейського Союзу. До нього приєдналося 10 країн. Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина і Чехія. Після цього розширення ЄС налічував 25 держав-членів. Однак на той час у баченні майбутнього було намічено розширити ЄС до 30 держав-членів. Чому це розширення настільки важливе? По-перше, це стало найбільшим в історії розширенням Європейського Союзу. Естонія, Латвія і Литва, що раніше були радянськими республіками, Чехія, Польща, Словаччина і Угорщина, що були державами-сателітами СРСР, Словенія, яка була частиною Республіки Єгославія, а також дві середземноморські острівні держави Кіпр і Мальта стали державами-членами ЄС. Ці країни попрямували шляхом до більшої співпраці, процвітання і солідарності. Розширення ознаменувало набагато більше, ніж просто збільшення кількості країн ЄС. Воно стало символом зміни геополітичного ландшафту у формуванні майбутнього Європи протягом наступних поколінь. Розширення збільшило кордони Європейського Союзу на схід і посилило його роль як стабілізаційної сили в Європі. Чому ці країни висловили бажання стати членами ЄС? Для багатьох із них це стало шансом відчути демократію, свободу та можливості, які символізував ЄС. Розширення відбулося після падіння комуністичних режимів у Центральній та Східній Європі, що дозволило цим країнам перейти до демократії та ринкової економіки. Це історичне розширення з 15 до 25 держав-членів стало кульмінацією тривалого процесу вступу, що призвело до воз'єднання Європи. Європи, яка впродовж півстоліття була розділена залізною завісою і холодною війною. Розширення 2004 року також внесло значні зміни в перелік офіційних мов ЄС. Можна сказати, що ці зміни кинули небачений до цього виклик. Кількість офіційних мов ЄС зросла з 11 до 20. Список поповнили 9 мов – естонська, латвійська, литовська, мальтійська, польська, словацька, словенська, угорська і чеська. У результаті у службі письмового перекладу Європарламенту було створено 9 нових відділів, щоб також уможливити лінгвістичне забезпечення його діяльності новими мовами. У роки, що передували розширенню, під час переговорів про членство, чинний персонал лінгвістичних відділів почав готуватися до впровадження нових мов, беручи участь у масштабних програмах вивчення мов. Калейдоскоп мов у Європейському Союзі став свідченням того, що ЄС відданий інклюзивності та різноманітності. Кожна мова – це не просто засіб спілкування, це вікно в історію, культуру та ідентичність країни. За допомогою письмового та усного перекладу ЄС забезпечує, що кожен голос буде почутий. Після початку п'ятого розширення, коли 10 країн приєдналися до ЄС 2004 року, згодом 2007 року Болгарія і Румунія стали членами ЄС, а 2013 року до нього вступила Хорватія. Швидкий прогрес, що був досягнутий за два десятиліття, і результати розширення 2004 року досі відчуваються по всій Європі. ЄС підтвердив свою роль як маяка надії, прогресу і співпраці у світі, що постійно змінюється. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europarl Radio.
0: Депутат
4: deputații europeni se reunesc nu doar în ședințele plenare ale Parlamentului European, ci și în numeroase comisii parlamentare specializate pe domenii. Însă cum funcționează ele mai exact? Când vorbim despre instituțiile europene, auzim frecvent anumite cuvinte, care pot avea însă semnificații diferite. Este și cazul termenului Comisie. El poate să se refere, de exemplu, la Comisia Europeană, una dintre principalele trei instituții ale Uniunii, dar se poate referi și la comisiile parlamentare, iar acestea, după cum o spune și numele lor, fac parte din Parlamentul European. Să încercăm să clarificăm un pic cum stau lucrurile. Deputații europeni se reunesc nu doar în ședințele plenare ale Parlamentului European, ci și în numeroase comisii parlamentare care se întrunesc regulat la Bruxelles. Dezbaterile lor sunt publice și le puteți urmări pe internet. Însă cum sunt formate aceste comisii? La începutul fiecărui mandat parlamentar, denumit și legislatură, Parlamentul decide care deputați fac parte din diversele comisii. În funcție de domeniul lor de competență, dimensiunea comisiilor variază considerabil. Spre exemplu, acum, în prima jumătate a celei de a 10-a legislaturi, comisiile numără între 25 și 90 de membri. Componența lor politică reflectă întotdeauna structura Parlamentului în ansamblu. La prima reuniune a unei comisii parlamentare, deputații ei își aleg biroul, format dintr-un președinte și până la patru vicepreședinți. Asemenea, președintelui Parlamentului European și vicepreședinților săi și ei au un mandat de 2 ani și jumătate. Fiecare comisie are propriul său secretariat, a cărui dimensiune depinde de mărimea comisiei. Să vedem acum câte comisii are Parlamentul și ce domenii acoperă. Există 20 de comisii permanente specializate pe domenii. De exemplu, avem câte o comisie care se ocupă de buget, pescuit, cultură și educație, dar și de drepturile femeii și egalitatea de gen și de multe alte domenii. Parlamentul poate să înființeze și comisii de anchetă, însărcinate să examineze eventuale infracțiuni sau cazuri de administrare defectuoasă la aplicarea dreptului Uniunii Europene. În unele cazuri, Parlamentul înființează subcomisii ori comisii temporare speciale pentru a trata probleme specifice. În momentul de față există 4 subcomisii pentru drepturile omului, securitate și apărare, afaceri fiscale și sănătate publică. Fiecare este compusă din 30 de deputați. Comisiile speciale au un mandat de 12 luni, care poate fi prelungit. Să luăm un exemplu mai concret, de exemplu Comisia Specială privind pandemia de COVID-19. Ea a fost creată în martie 2022 cu un mandat inițial de un an, prelungit apoi cu 3 luni. În 15 luni, această Comisie Specială a organizat peste 30 de audieri și ateliere cu peste 200 de experți proveniți din Uniunea Europeană și din întreaga lume, precum și cu 8 comisari europeni. Membrii acestei comisii au citit și redactat sute de documente, au solicitat realizarea mai multor studii și au efectuat 6 misiuni, iar acest proces de reflecție a dat rezultate. La sesiunea sa din iulie 2023, Parlamentul a adoptat o rezoluție intitulată Pandemia de COVID-19, învățămintele desprinse și recomandări pentru viitor, care încheie lucrările Comisiei Speciale. Ce fac însă comisiile parlamentare? Ei bine, ele au atribuții destul de numeroase. Rolul lor principal este de a pregăti lucrările sesiunii plenare, adică ale ședinței Parlamentului unde se reunesc toți deputații. Astfel, comisiile parlamentare pornesc de la propunerile legislative ale Comisiei Europene și elaborează rapoarte care vor fi examinate de Parlament sau avize care sprijină lucrările altor comisii. Rolul de raportor, adică al persoanei responsabile pentru acest tip de raport, va fi descris de altfel într-un podcast separat din această serie. Comisiile parlamentare analizează astfel propuneri legislative, propun amendamente în plen pentru a modifica legislația și desemnează o echipă de negociatori care va colabora cu Consiliul pentru a elabora legislația Uniunii. Ele organizează și audieri cu experți pentru a se asigura că deputații vor putea lua cele mai bune decizii posibile. Nu în ultimul rând, președinții tuturor comisiilor se reunesc în cadrul conferinței președinților de comisie. Aceasta își alege propriul președinte pentru o perioadă de 2 ani și jumătate. Ea este organul politic responsabil de coordonarea lucrărilor comisiilor și de buna cooperare dintre comisii. Ca să rezumăm, o comisie parlamentară lucrează pe o tematică foarte precisă. Ea este compusă din deputați care pregătesc rapoarte ce vor fi discutate și votate la sesiunile plenare ale Parlamentului. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
5: Rovnosť a nediskriminácia patria medzi základné hodnoty Európskej únie a hlavné princípy Charty základných práv únie. Napriek tomu je diskriminácia lezieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb a queer ľudí naďalej smutnou realitou tak v Európskej únii, ako aj v rôznych častiach sveta. Únia disponuje viacerými nástrojmi, ktoré majú v boji proti diskriminácii pomôcť. Cieľom je vytvoriť inkluzívnejšiu spoločnosť, ktorej nikto nemá strach byť samým sebou a môže ľúbiť toho, koho ľúbiť chce. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti budeme hovoriť o boji proti diskriminácii na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity. Lesby, gejovia, bisexuálne, transrodové a intersexuálne osoby a queer ľudia sú v mnohých kútoch sveta vystavení systematickému porušovaniu ich ľudských práv. V mnohých krajinách totiž platia diskriminačné zákony, v dôsledku ktorých hrozí týmto ľuďom zatknutie či dokonca smrť. Neraz sú obeťami násilia a iného drastického zaobchádzania, čo má výrazný negatívny vplyv na ich fyzické a duševné zdravie. Napríklad sexuálny vzťah medzi osobami rovnakého pohlavia je nelegálny vo vyše 60 krajinách sveta, ktorých LGBTIQ ľuďom hrozí väzenie, finančné tresty či iné formy sankcií. V minimálne 7 štátoch, konkrétne v Jemene, Ugande, Saudskej Arábii, Nigerii, Mauritánii, Iráne a Bruneji, sa sexuálny akt medzi osobami rovnakého pohlavia dokonca trestá smrťou. Od roku 2013 schválili viaceré krajiny nové zákony, podľa ktorých sú vzťahy medzi osobami rovnakého pohlavia trestným činom. Organizácia Spojených národov a ďalšie ľudskoprávne skupiny túto legislatívu kritizujú. Zároveň zdôrazňujú, že takéto zákony môžu vytvárať prostredie, ktoré produkuje strach a podnecuje k homofóbii a trestným činom z nenávisti. Rovnosť a rešpekt rozmanitosti sú v samotnom jadre európskeho projektu. Aj preto má Európska únia jeden z najrozsiahlejších súborov antidiskriminačných zákonov na svete. Všetky členské krajiny únie sú pritom nabádané, aby zaviedli právne, politické a finančné opatrenia na boj proti násiliu, nenávistným prejavom a vylúčeniu. Únia podporuje práva LGBTIQ ľudí aj v ďalších častiach sveta. Eurokomisárka pre rovnosť Helena Dalliová v roku 2020 v tejto súvislosti vyhlásila:
6: It is unacceptable that people have to pay a price for who they are.
5: Je neprijateľné, aby ľudia museli platiť za to, kým sú, a aby za to niekedy museli zaplatiť aj vlastným životom. To, čo sa deje našim bratom a sestrám, ma len utvrdzuje v odhodlaní pokračovať v boji za práva LGBTIQ komunity v Európe i mimo nej a sprevádzať ich na ich ceste. Aj keď naše snahy nemusia byť všade vítané, vieme, že robíme správnu vec.
6: Even where we are not welcome, we know that we are doing the right thing.
5: Pod vedením Heleny Dalliovej bola tiež vypracovaná 5-ročná stratégia pre rovnosť LGBTIQ osôb, ktorú v roku 2020 prijala Európska komisia. Dokument obsahuje celý rad opatrení v 4 oblastiach. Ide o boj proti diskriminácii LGBTIQ ľudí, ich bezpečnosť, vytvorenie inkluzívnej spoločnosti a boj za rovnosť LGBTIQ ľudí na celom svete. Právnym základom prebiehajúceho úsilia zameraného na boj proti homofóbii, transfóbii a bifóbii sú nielen zmluvy Európskej únie, ale aj Charta základných práv únie. Ide o prvú medzinárodnú chartu ľudských práv, ktorá výslovne zakazuje diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie. Samotný zákon však na zmenu nestačí. Zaujatosť a predsudky voči lesbám, gejom, bisexuálnym, transrodovým a intersexuálnym osobám a queer ľuďom môžu mať rôzne podoby. Slovné útoky, fyzické násilie či vylúčenie sú v našej spoločnosti na dennom poriadku.